spokojnie. Sercem tak czystym. Ojciec powolny jest bezpiecznie.

Tilted Bombardment. Yes. Bezpiecznie. Yes. Spokojnie. Usta. Tak chwawe. Słowa. Bezdomne. I tylko. I tylko. I tylko logia. I tylko logia. I tylko logia. I tylko logia.